0: o taką transkrypcję możecie się starać w każdym innym urzędzie w Polsce.
1: A safe bet in this regard is the Warsaw City Hall office, citing previous rulings of the Court of Justice of the European Union and Poland's Supreme Administrative Court in specific cases.

zdeptanych ścieżek, które pierwszy przebyć mam. Rozbić klosz, scenografię niech ogień żre.

nieprzebadanych ścieżek, które pierwszy przebyć mam. Rozbić klosz, scenografię niech ogień żre.

wybranych ścieżek, które pierwszy przebyć mam. Rozbić klosz, scenografię niech ogień żre.

niezdeptanych ścieżek, które pierwszy przebyć mam. Rozbić klosz, scenografię niech ogień żre.

zdeptanych ścieżek, które pierwszy przebyć mam. Rozbić klosz, scenografię niech ogień żre.